chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

znasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak w klasztorze i żałoba w Jarosławiu. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Dziś sportowe emocje, najpierw siatkarze, potem piłkarze. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
2: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Szymon Kępka.
3: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
4: Dajemy mieszkańcom, to jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
3: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
4: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
1: W ciągu trzech tygodni
3: nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
4: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
1: W ciągu trzech tygodni instrukcja ma trafić także do M-Obywatela. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymają kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. No, przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się bowiem Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik? Odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
5: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: Mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia w drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. Nic dziwnego. Biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju może padać, choć możliwe też przejaśnienia, na termometrach od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, nad morzem chwilami porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl

0: swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Dzień dobry, w piątek jest po szóstej. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szaracka, witają was przy mikrofonach.
2: Cześć wszystkim, stało się, mamy piątek, więc z automatu humor jest o 100% lepszy i od razu inaczej wstaje się z łóżka.
1: Dokładnie tak, zostawiamy z tyłu głowy cały ten pracowity tydzień, odrzucamy zmęczenie i wchodzimy w poranek z absolutnie najlepszą energią.
2: Dobra kawa w dłoń, radio dostrojone na naszej fali i startujemy z piątkiem.
3: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Pozerkamy sobie na piątkowy kalendarz. Imieniny obchodzą Aurelia, Kleofas i Kamil, także wszystkiego najlepszego.
1: A z nietypowych świąt mamy dziś bardzo pożyteczny zestaw Dzień Budowlańca oraz Światowy Dzień Farmaceuty.
0: No czyli z jednej strony mocna piona dla wszystkich panów na budowie i przy remontach, a z drugiej ukłony dla pani i panów w aptekach, którzy ratują nas, kiedy łapie jesienne przeziębienie.
1: Prawda, wszystkim świętującym życzymy spokojnego dnia i serwujemy idealny podkład muzyczny na start piątku.

0: No to słuchajcie, Filip Heiser, jego 20-letnia żona, Bianka nagrali wspólny podcast, no i internauci mają po nim sporo przemyśleń.
1: Czyli to była taka romantyczna rozmowa po ślubie?
0: No miała być rozmowa o związku, różnicy wieku i ich wspólnym życiu, ale część widzów no miała wrażenie, że momentami ogląda pierwsze spotkanie dwojga ludzi, którzy dopiero próbują ustalić, co właściwie ich łączy.
1: To już nie był jednak podcast małżeński, tylko takie poznawanie się na spokojnie, ale obrączki już na palcu są.
0: No internauci zwrócili uwagę, że Filip opowiadał o wspólnych historiach, a Bianka no momentami wyglądała, jakby słyszała je pierwszy raz.
1: Czyli dobrze, że nagrali ten podcast, przynajmniej mogą się poznać. Radio Wrocław.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

0: No to słuchajcie, czytam właśnie, że 6-letnia dziewczynka z Chin układa kostkę Rubika w średnio 4,27 sekundy.
1: 6 lat?
0: No 6. I ponad 1300 algorytmów ma już opanowanych.
1: Ja w jej wieku miałam co najwyżej zgubić element od puzli.
0: A ona już ma rekord świata.
1: Człowiek dorosły, a kostka dalej potrafi człowieka pokonać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak nożownika w Jarosławiu. Za chwilę co wiemy o napastniku. Potem śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu i Kraków, który odlicza godziny do wyborów prezydenta. Marcin Krzemiński. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Z nami Marcin Starzec. Powiedz, co na ten moment wiadomo o napastniku?
2: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
3: Nie został doprowadzony do prokuratury. Żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
2: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił nieco ponad godzinę temu na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu. Wśród możliwych przyczyn wskazywane jest zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie. Najbardziej prawdopodobna jest ta druga, która zakłada akt sabotażu.
4: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu. Sprawą zajmują się też służby. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Nieznane są dokładne straty finansowe, tak jak kiedy stacja wróci do normalnego działania. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę wybory nowego prezydenta miasta. Na odsiecz kandydatom ruszyły więc partyjne centrale. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a Donald Tusk Monikę Piątkowską.
5: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna. Która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje. Że jutro wszystko będzie lepiej. Bo nie będzie.
6: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
1: W niedzielę o fotel prezydenta Krakowa powalczy 7 kandydatów.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Najmocniej ma padać na północy. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na ogół od 13 do 17 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 2 zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Jak mówi trener Polaków Nikola Gribicz, kluczem do sukcesu ma być konsekwencja w grze.
9: Muszę mi grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami mi robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje.
8: Jak wyliczyli statystycy, Polacy ze Słoweńcami zagrają 10 raz w fazie pucharowej mistrzowskiej imprezy. Jak na razie biało-czerwoni mają o 1 wygraną więcej. W drugim z półfinałów Finlandia zmierzy się z Francją. W hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a Norwegia w derbach Skandynawii pokonała Danię 3-2. Dziś do rywalizacji w dywizji B przystąpią Polacy w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund turniejów tenisowych w Chinach. Panie za to grają w Singapurze, a tam za kilkanaście minut na kort powinna wyjść Maja Chwanińska, która powalczy o półfinał turnieju z Belgijką Elizą Mertens. Spotkanie zapowiada się wyrównane, bo Belgijka broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Singapurze. W tym roku przegrała już z Chwalińską. Było to na Roland Garros. Polki zajęły czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarek na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim, które odbywają się we włoskiej Iwrei. Nasi zawodnicy start zapamiętają na długo, a to ze względu na złodziei, mówi nasza medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska.
10: Nasz znajomy go kradli w nocy, dużo sprzętu mojego zginęło. Po prostu fajnie, że się udało utrzymać taki fajny poziom sportowy, bo nie ukrywam, że było ciężko.
8: A w rywalizacji wygrały Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami.
11: Jest po 7:00, szybki rzut oka na to, co dzieje się za oknem. No i mamy klasykę gatunku, jesienny poranek i na termometrach 12 stopni.
12: W ciągu dnia też bez szaleństw, bo dobijemy najwyżej do 16 stopni. No i pamiętajcie o parasolu, bo chmury lubią dzisiaj niespodziewanie sypnąć deszczem.
11: Więc ciepło, prawa, parasol w ręka, przyjemną atmosferę i gorące numery dostarczamy prosto z głośników.
12: Łyk ciepłej kawy i ruszamy w ten piękny piątek.

0: To jest taki nowy ranking najzdrowszych miast w Polsce. Warszawa pierwsza wśród tych największych, Bielsko-Biała wśród mniejszych.
1: Patrzę, Warszawa, Poznań, Lublin, Bydgoszcz.
0: No i człowiek zastanawia się, gdzie jest Włocławek.
1: Też szukam, może jest gdzieś drobnym druczkiem.
0: O, jest, znalazłem. 35. miejsce.
1: A, czyli jednak trzeba było tylko troszeczkę przewinąć.
0: Ranking obejmuje 66 miast na prawach powiatu, więc miejsca było sporo.
1: I Włocławek znalazł się mniej więcej w środku stawki.
0: No to może następnym razem zaczniemy szukać od końca, będzie prościej.
1: Ale nie bądźmy tacy, poszukamy czegoś znacznie pozytywnego i wrócimy z tym tematem.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miasto stawia na rozwój transportu publicznego oraz lokalne partnerstwa do spraw wody potrzebują zmian. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów. Mówi Jacek Jabłoński, prezes MPK we Włocławku.
3: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej. Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. LPW skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody, mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
4: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatu. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania LPW oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to jeżeli ktoś w weekend planuje jechać autobusem przez most stalowy, no to będzie trzeba zmienić trochę plany.
1: Bo most będzie zamknięty, a MPK właśnie podało, jak pojadą autobusy.
0: Linie numer 1 i 9 zostaną skierowane przez stopień wodny.
1: I tutaj może być trochę zamieszania, bo trasa się wydłuży, a na niektórych fragmentach autobusy nie będą obsługiwały wszystkich przystanków.
0: No w przypadku jedynki trasa będzie obowiązywała w drodze przez stopień wodny i dalej w stronę Dobrzyńskiej.
1: Dziewiątka z kolei pojedzie m.in. przez Zarzeczewo i ulicę Willową.
0: No ale tutaj też MPK ostrzega przed możliwymi opóźnieniami.
1: Nic dziwnego, skoro tym samym objazdem będą jechały również samochody.
2: Radio Wrocław. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W szpitalach jedna w ciężkim stanie, osoby, które przeżyły atak w Jarosławiu. Potem stacje paliw, nawet ich właściciele hamują gwałtowne podwyżki. Będzie też o filmie o legendzie polskiego rocka. Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem 5 ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu, resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze. Mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
2: Z tego, co mi wiadomo, nawet były prowadzone tam 2 zabiegi operacyjne i jest w stanie ciężkim, ale stabilny. Były to zabiegi ratujące życie.
1: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier. Donald Tusk zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99 zł. Cel jest jeden.
3: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
1: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Tak, zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, no ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
4: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
1: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 11 stopni na Podhalu, 14 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, 15 na Opolszczyźnie i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury. Pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na północy, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów rozpoczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w dywizji B. Jak mówił trener Jan Urban, mimo że chce wpuścić do składu trochę świeżej krwi, to nie należy się spodziewać rewolucji zarówno w zestawieniu, jak i w grze.
7: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć. uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę, także tych treningów nie ma dużo.
6: Pierwszy gwizdek o 20:45 oczywiście w Warszawie na Stadionie Narodowym. Za to w dywizji A Ligi Narodów najciekawiej zapowiada się pojedynek Turcja-Francja, bo na ławce trenerskiej trójkolorowych zadebiutuje legenda francuskiego futbolu Zinedine Zidane. Budzi to chyba we mnie większe emocje aniżeli 32 lata temu, gdy jako zawodnik debiutowałem w reprezentacji Francji. Naprawdę odczuwam ogromne emocje, będąc tutaj jako trener Francuzów. Faworytem jest drużyna Zidana, ale mecz odbędzie się na stadionie Ataturka w Stambule. W zakończonym wczoraj wieczorem hicie w Amsterdamie Holandia uratowała remis z Niemcami, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Skończyło się na 1-1. To był pojedynek Polaków w koszykarskiej Eurolidze. FC Barcelona z Aleksandrem Balcerowskim pokonała Anadolu Efes Stambuł z innym kadrowiczem Jordanem Lloydem 89-82. Balcerowski debiutant w barwach katalończyków zdobył 10 punktów, Lloyd za to jedynie 2. Norweżka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles właśnie w konkurencji maratonu. Johaug była najlepszą Europejką w półmaratonie podczas niedawnych Mistrzostw Świata w biegach ulicznych w Kopenhadze.
8: Jest parę minut po godzinie 8, startujemy znowu poranną godziną w świetnych piątkowych humorach i z konkretnymi tematami na pokładzie.
9: Już za chwilę sprawdzimy, co ważnego i ciekawego słychać w jednej z gmin z naszego powiatu wrocławskiego.
8: A chwilę później opowiemy wam o niezwykłej akcji charytatywnej, na którą natrafiliśmy. Cel jest wyjątkowy, więc zdecydowanie warto posłuchać.
9: Do tego zestawu najlepszej muzyki na start podkręćcie radio i bądźcie z nami.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.
10: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak

0: To ja tak właśnie czytam, że gmina Kowale zamienia dwa miejsca nie do poznania.
1: O proszę, co zmieniają?
0: W Grabkowie remontują świetlicę, a w Krzewęcie nad Jeziorem Lubiechowskim z istniejącej altany ma powstać scena plenerowa.
1: Czyli będzie gdzie zrobić koncert albo jakiś piknik nad jeziorem.
0: Dokładnie tak, i właśnie szukają wykonawców.
1: To teraz pozostaje poczekać, aż z planów zrobi się rzeczywistość.

0: To mam dzisiaj sportową akcję, ale tym razem nie chodzi o wynik ani czas na mecie.
1: Wektra Wocławek pomaga Arturkowi Obierakowi i organizuje licytację wyjątkowej koszulki.
0: To koszulka z autografem Klaudii Kazimierskiej, reprezentantki Polski, no i jednej z najlepszych polskich biegaczek.
1: Licytować można pod postem Wektry, wystarczy wpisać swoją kwotę w komentarzu.
0: Zabawa trwa do 30 września do godziny 20, a osoba z najwyższą ofertą wygrywa koszulkę.
1: A jeśli ktoś nie chce albo nie może licytować, to może pomóc.
0: Nawet niewielką wpłatą do zbiórki Arturka.
1: Bo tym razem najważniejsze nie jest to, kto będzie miał najwyższą ofertę.
0: No tylko to, żeby Arturek dostał jak największe wsparcie.

0: No dobra, zrobiło się chłodniej i wraca takie odwieczne pytanie, kiedy w końcu będą ciepłe kaloryfery?
1: I tym razem mamy odpowiedź MPEC-u.
0: MPEC jest gotowy, ale nie ma jednej daty uruchomienia ogrzewania dla całego miasta.
1: Decyzję podejmuje odbiorca albo zarządca konkretnego budynku.
0: No czyli jeden blok może już grzać, a drugi jeszcze czekać.
1: No to trzeba sprawdzić, co zdecydował zarząd naszego budynku.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od dziś w sieci instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Jarosławia w szoku po zbrodni w klasztorze. Życie kolejnej polskiej gwiazdy na ekranie. Powiemy o filmowej biografii Violetty Villas. Marcin Krzamiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
2: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
1: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
3: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
1: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Za godzinę papież Leon XIV powinien wylądować we Francji. Podczas 4-dniowej wizyty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Sandra Drzymalska gra Violettę Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
4: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie jedną z bliższych postaci i osób.
1: Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A dziś sporo emocji związanych ze startami polskich reprezentacji narodowych czeka kibiców. O 17:00 w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywalami Polaków będą Słoweńcy. Ostatnie pojedynki napawają optymizmem, ale jak mówi Bartłomiej Lemański, bałkańska drużyna będzie się chciała zrewanżować.
6: Nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać, więc na pewno też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
5: Oba zespoły znają się doskonale, zagrają ze sobą po raz czwarty w tym roku. Z kolei na Stadionie Narodowym o 20:45 polscy piłkarze zagrają swój pierwszy jesienny mecz w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mimo że rywal grał na mundialu, to jest w zasięgu biało-czerwonych, przekonuje pomocnik naszej drużyny Przemysław Frankowski.
7: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców wierzę po prostu, że pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną. drużyną.
5: Polacy w Lidze Narodów walczą o awans do wyższej dywizji. Zapewni to bezpośrednio pierwsze miejsce w grupie, a w niej oprócz Bośniaków rywalami Polaków są Rumunii oraz Szwedzi. W przypadku drugiej pozycji w grupie podopiecznych Jana Urbana będzie czekał jeszcze mecz barażowy. A na koniec informacji dobre wieści z Singapuru, bo tam w półfinale turnieju tenisowego zameldowała się Maja Chwalińska. Rozstawiona z numerem 5 Polka pokonała obrończynię tytułu Belgijkę Elise Mertens. Polka pewnie wygrała pierwszego seta 6-2. W drugim Mertens musiała poprosić o przerwę medyczną. Kontynuowała grę, ale zdołała wygrać zaledwie 2 gemy.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Będzie się chmurzyć, ale możliwe też chwile ze słońcem. Spodziewajcie się również deszczu, zwłaszcza na północy kraju, a w Tatrach popruszy śnieg. 11 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 w Małopolsce i na Śląsku, 15 na Podlasiu, Opolszczyźnie, Warmii i Mazurach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: 9 na naszych radiowych zegarach. Piątek rozkręca się z każdą minutą, a my w studiu pilnujemy, żeby poziom dobrej energii nie spadł ani o kreskę.
10: Niezależnie od tego, czy szukacie dokumentów na biurku, czy jesteście właśnie w drodze przez miasto, podrzucamy numery, przy których praca idzie błyskawicznie.
9: Zostańcie na naszej fali. Gramy dla Was na pełnych obrotach.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to przypominamy, że jeszcze macie chwilę, żeby zgłosić się do naszego konkursu z gęsiną.
1: Wystarczy wejść na naszego Facebooka i napisać, jakie danie z gęsiną lubicie najbardziej i dlaczego.
0: Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy, no właśnie, tą gęsiną.
1: Więc jeśli jeszcze nie napisaliście, to spokojnie, konkurs nadal trwa.

0: No to jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów na ten weekend, no to we Włocławku właśnie zaczyna się wydarzenie, które mocno wpisuje się w nasze miasto.
1: Dziś startuje 6. edycja Festiwalu Fajansu.
0: Przez 3 dni włocławski fajans będzie można oglądać, malować, poznawać, no i trochę inaczej na niego spojrzeć.
1: W programie są m.in. warsztaty, wystawy, spotkania z artystami, projektantami, kiermasze, konkursy, projekcje i pokazy audiowizualne.
0: No będą też fajansowe kramy, czyli taka strefa wystawców z ceramiką, rękodziełem i fajansem.
1: A jak człowiek się już naogląda, to będą też regionalne przysmaki przygotowane przez lokalne lokale i koła gospodyń wiejskich.
0: Dzisiaj festiwal zaczyna się o godzinie 16 i potrwa do 22.
1: Wydarzenia odbywają się w browarze bez skarbcu fajansu przy ulicy Żabiej i na Starym Rynku.
0: A jutro i w niedzielę program startuje już od 10.
1: Więc cały weekend stoi pod znakiem fajansu.
0: No i jak zapowiadają organizatorzy, Włocławek ma rozbłysnąć kobaltem.

0: No to wracamy jeszcze na chwilę do tego rankingu zdrowych miast, bo znaleźliśmy kategorię, w której Włocławek naprawdę ma się czym pochwalić.
1: I tutaj już nie jesteśmy w środku stawki.
0: W usługach komunalnych i społecznych Włocławek awansował z 42 na 10 miejsce.
1: Czyli 32 oczka w górę.
0: I to już jest awans, którego trudno nie zauważyć.
2: Po polsku na 101.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Był trzeźwy, ale kontakt z nim jest utrudniony. Napastnik z Jarosławia. Ruszają jesienne remonty na autostradach. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Przez 5 lat mieszkał w Niemczech. Nie wiadomo, jak znalazł się w Jarosławiu. W trakcie ataku był trzeźwy. 31-letni Ukrainiec, który wczoraj z nożem w ręku zranił 5 osób na terenie klasztoru w podkarpackim mieście. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.
2: Jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
1: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
2: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości.
1: Wrogości także na tle narodowościowym, bo sprawca, przypomnę, to obywatel Ukrainy. Zbrodnię potępił już m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Z kolei prymas Polski zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu 2 ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
1: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
4: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
5: Telefon będzie wzbudzony. Po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
4: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku. Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tak zwanego Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok.
1: Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze. Pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1-6-2. Półfinałową rywalkę Mai wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrijewej z Kanadyjką Leylą Fernandez. Z kolei w chińskim Chengdu Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Dziś trzymamy też kciuki za naszych siatkarzy, którzy powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. To o 17:00. Na wieczorem na Narodowym nasi piłkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół od 14 do 16 stopni maksymalnie. Chłodniej na Podhalu, tam 11. W Tatrach może też popruszyć śnieg. Poza tym dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Do tego przelotnie będzie padał deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wybiła 10:00 i została nam ostatnia prosta tego dzisiejszego porannego programu i zamierzamy wycisnąć z niego 100% dobrego klimatu.
8: Plan jest prosty, sprawdzona muzyka, zero marudzenia i ładujemy baterie na resztę dnia.
7: Słuchajcie nas głośniej, najlepsze granie trwa.

0: No to słuchajcie, w sobotę Hala Mistrzów będzie grała dla Arturka Obieraka.
1: Anvil organizuje specjalny event charytatywny.
0: Będzie mecz pokazowy, konkursy z zawodnikami, licytacje, no i spotkanie z drużyną.
1: A cały dochód z biletów trafi na leczenie 8-letniego Arturka.
0: Początek już o godzinie 16 i tym razem naprawdę warto pojawić się w Hali Mistrzów.
2: Jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Włocławek w czołówce indeksu zdrowych miast. Urząd stawia na rozwój transportu publicznego. Oraz od dziś most będzie zamknięty. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek znalazł się w ścisłej czołówce indeksu zdrowych miast. W najnowszej edycji zestawienia miasta pięciolecia zajął 10 miejsce, podczas gdy w 2022 roku był na 42 pozycji. Oznacza to awans o 32 miejsca. Największy w kraju ex aequo z Krosnem. Według twórców raportu na poprawę pozycji Włocławka wpłynęły m.in. zmiany w jakości i dostępności usług komunalnych oraz społecznych. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta to ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów. Mówi Jacek Jabłoński, prezes MPK.
3: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej. Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. W związku z pracami przy przebudowie mostu imienia marszałka Rydza-Śmigłego dziś od godziny 17 do poniedziałku do godziny 6 most będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Powodem jest betonowanie płyty konstrukcyjnej mostu. Przez cały okres zamknięcia możliwy będzie ruch pieszych i przejazd rowerów po chodniku. Przejazd zostanie również zapewniony karetką pogotowia i służbom porządkowym.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: No za chwilę oddajemy mikrofon dalej, ale doskonale wiemy, że u was praca dopiero co się rozkręciła na dobre.
1: Dokładnie. Przed wami jeszcze kilka konkretnych godzin przy biurko, na hali czy za kierownicą, dlatego nie zostawiamy was w ciszy.
0: Zostawiamy idealnie dostrojoną antenę i podkręcamy tempo na resztę piątkowej zmiany. Dzięki wielkie za ten wspólny poranek, Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka.
1: Dobrego, spokojnego dnia i niech ta robota idzie wam błyskawicznie. Cześć!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Gotowe czekają na przedstawienie zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Potem rządzący o pożarze bazy Starlinków na Mazowszu. Będziemy też w Łodzi, gdzie rusza festiwal światła. Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
2: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
1: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Znów tragiczne doniesienia z Kijowa. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało co najmniej 7 innych mieszkańców 16-piętrowego bloku. Na miejscu zdarzenia pracują wciąż służby. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji. To wiceminister spraw wewnętrznych o pożarze, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Maciej Kluczka.
3: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie, a wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał.
4: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000, około 1 000 000 udało
5: się. Bo zapaliły się też anteny, prawda?
4: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
3: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
4: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer, natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
3: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Papież Leon XIV przybył do Paryża. Tym samym rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Oprócz stolicy Francji odwiedzi też Lourdes i Metz. Co ciekawe, głowa Kościoła katolickiego jest z wizytą w Paryżu po raz pierwszy od 18 lat. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetlnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
6: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
1: Festiwal potrwa do niedzieli.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 14 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, 15 na Podlasiu i w Łódzkiem, 16 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury. Dużo chmur, choć od czasu do czasu będzie się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog i psychopedia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Ewa, dziś o pomocy psychologa dla dziecka na początku roku szkolnego. Wydarzać się mogą różne rzeczy niepokojące. Dziecko jest smutne, rozdrażnione, zmiana szkoły, zmiana otoczenia i tak dalej. No i rodzice w panice mówią, ojej, coś się dzieje, trzeba pędzić po poradę do specjalisty. Czy to dobry pomysł?
9: Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co rzeczywiście się dzieje. Czy to jest tak, że dziecko po prostu jeszcze jest w takim etapie adaptacyjnym. Jest mu ciężko, bo wakacje były fajne, a szkoła już nie do końca mi odpowiada. Ale może się też okazać, że to nie tyle kwestia adaptacji, co rzeczywistych, takich przedłużonych już trudności, które być może tliły się też przez poprzednie lata, ale wakacje to nieco wyciszyły, a teraz wróciliśmy i na nowo wszystko odżywa. Także na pewno musimy obserwować to, co dziecko nam przede wszystkim przekazuje i badać też grunt nie tylko u dziecka, ale również właśnie w szkole, od nauczycieli, być może czasami od rodziców, dzieci, z którymi nasze dziecko się po prostu kologuje, tak aby mieć jak najwięcej takich informacji o tym, jak rzeczywiście funkcjonuje w tej szkole, jak ono się czuje, czy to jest tak, że kiedy przychodzi do domu, na przykład jest po prostu zmęczone i dlatego te trudności gdzieś wychodzą na wierzch, a jednak w trakcie szkoły jest wszystko w porządku, czy też jednak niekoniecznie i rzeczywiście tutaj wydarza się coś trudniejszego, może są to jakieś trudności z relacjami, które już wymagają bardzo intensywnej i szybkiej reakcji, bo być może dziecko podlega jakimś nieprzyjemnym oddziaływaniom grup całych, czy też jednostek i to na pewno będzie sygnałem do pilnej interwencji.
8: No właśnie, ale ta obserwacja, o której mówiłaś, zebranie informacji z różnych źródeł wymaga trochę czasu i myślę, że podsumowując, taki pierwszy tydzień, w którym się coś dzieje, to nie jest sygnał, że powinniśmy natychmiast szybko biec i szukać specjalisty. Do tej obserwacji potrzeba trochę czasu.
9: Potrzeba trochę czasu, ale też potrzeba naszego czasu z dzieckiem, żeby rzeczywiście też dać mu taki sygnał, że jesteśmy otwarci na jego trudności i chcemy pomóc mu je rozwiązać, a nie gdzieś tam oddajemy ten problem dalej i po prostu idź do psychologa, przegadaj to, ja zapłacę i będzie wszystko w porządku, bo to tak naprawdę może się okazać dla dziecka dodatkową trudnością, jeśli na przykład chodzi tak naprawdę o nas i o to, że tego czasu po prostu jest za mało, a tego dowiemy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tego czasu zaczniemy spędzać więcej i zaczniemy więcej z dzieckiem rozmawiać. Także najpierw stawiamy na to, aby samemu rozeznać się w sytuacji, spędzić nieco więcej czasu i wykorzystać wszelkie możliwości dotarcia do trudności. Dopiero kiedy czujemy, że jednak nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić, wtedy kierujemy się do specjalisty.
8: Do rozmowy z Ewą Witkowską-Malinowską wracamy zaraz po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psychopedia. Rozmawiamy o wizycie u psychologa. No właśnie, powiedz Ewa, jak powinna wyglądać, czego mogą spodziewać się rodzice, no bo uznajemy, że jest to dziecko do 12 roku życia, tak, trafia do psychologa, po takim pierwszym spotkaniu z psychologiem.
2: Czego mogą się spodziewać rodzice?
1: I dzieci, jak taka wizyta powinna wyglądać?
2: Przede wszystkim na pewno rodzic musi nastawić się na to, że pierwsza wizyta nie odbywa się z dzieckiem, co czasami jest zaskakujące dla rodzica, a jest to niezwykle istotne, dlatego że jeżeli my chcemy poznać sytuację dziecka, to najpierw potrzebujemy zebrać kompletny wywiad od rodzica. Nie tylko o tym, co dzieje się tu i teraz, ale też o tym, jaka jest ogólna historia rodzinna. Czy dziecko kiedykolwiek na coś chorowało, czy miało w przeszłości różne inne trudności, o których być może samo dziecko nie będzie chciało nam opowiedzieć, a jednocześnie będzie to dla nas bardzo ważna baza, na której będziemy potem
1: Czy młodsze dziecko, ta informacja od rodzica ważniejsza, prawda?
2: Tak, zdecydowanie, chociaż tak naprawdę preferujemy jako psycholodzy najczęściej to, żeby ta pierwsza wizyta odbyła się z samym rodzicem, no minimum do 15-16 roku życia. To jest taka granica, gdzie rzeczywiście potrzebujemy dużo jeszcze tych informacji od rodzica, ale im młodsze dziecko, tym więcej też tak naprawdę tej pracy jest z rodzicem, a nie z dzieckiem, co też może być zaskakujące, ponieważ rodzice często przychodzą i mówią, że chcą, żeby już psycholog teraz spotkał się z dzieckiem, bo on musi zobaczyć, co tam się dzieje, a okazuje się, że tak naprawdę pierwsze, co jest do zaopiekowania, to jest właśnie kwestia tego, co dzieje się u rodzica i z czym być może wychowawczo też sobie nie radzi. Oczywiście później dojdzie do tej wizyty z dzieckiem, bo też chcemy je poznać i zobaczyć, jak ono funkcjonuje, ale bardzo często jest tak, że w pierwszej kolejności musimy zaopiekować tego rodzica, który też być może jest po prostu już w kompletnej rozsypce i nie wie, co ma robić.
1: Czy zdarza się tak, że do tej wizyty dziecka albo do terapii z dzieckiem już nie dochodzi, bo się okazuje, że tą terapię przechodzą rodzice i to rozwiązuje problem, rodzicom otwierają się oczy, nie w dziecku problem, a trochę w nas?
2: Powiedziałabym, że raczej jest to takie idealistyczne założenie, chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast to zdarza się bardzo, bardzo rzadko i w mojej wieloletniej karierze jako psycholog myślę, że mogłabym na palcach jednej ręki policzyć takie sytuacje, kiedy rzeczywiście rodzic zrozumiał, że jednak ta trudność tkwi gdzieś w nim i po prostu zaczął działać w tym obszarze. Raczej jednak tym tak zwanym pacjentem delegowanym jest właśnie dziecko, na którym mamy się skoncentrować. Często też jest takie przekonanie, że psycholog naprawi dziecko, tak jako taki zużyty, popsuty przedmiot, który zostanie wstawiony do warsztatu i my poprzykręcamy kilka śrubek i będzie w porządku. A często, kiedy rodzic słyszy, że jednak tutaj jest potrzebna praca nie tylko dziecka, a wręcz przede wszystkim rodzica albo całego systemu rodzinnego, to okazuje się zaskakujące i często też niezbyt chętnie przyjmowane. Także warto też nastawić się na to, że jeżeli już idziemy korzystać z takiej pomocy, to jednak może nie być tak, jak wyglądają nasze oczekiwania i musimy w pełni zaufać.
1: Zmierzyć się z prawdą,
2: ale też zaufać w pełni terapeucie, do którego poszliśmy oczywiście, jeżeli czujemy, że możemy mu zaufać
1: do
2: po tych
1: tego
2: rozmowach.
1: Wrócimy właśnie za chwilę o tym zaufaniu do terapeutów. Będziemy mówić. Chwila przerwy, zostańcie Państwo z nami. Wracamy już za momencik.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Rozmawiamy o wizycie u psychologa, tej pierwszej wizycie. Powiedziałaś, że ta pierwsza wizyta to była ważna informacja, to jest wizyta rodzica, nie dziecka. Niemniej jednak za jakiś czas po tych spotkaniach z rodzicami dziecko trafia do psychologa i jako rodzic, jak my powinniśmy przygotować dziecko do takiego spotkania z psychologiem? To będzie jakby obcy człowiek, zupełnie nowa sytuacja.
2: Na pewno nie straszymy dziecka i nie opowiadamy, co ten psycholog będzie ci robił, tak? Bo najczęściej dla dziecka psycholog to brzmi jak lekarz i on będzie mnie badał, na pewno zrobi jakieś zastrzyki albo inne nieprzyjemne rzeczy. No i generalnie ja się z tym nie godzę i nie chcę w ogóle nigdzie iść. Także podstawą jest to, aby opowiedzieć, jak taka wizyta może wyglądać. I tutaj dobrze, żeby rodzic też zapytał o to wcześniej właśnie tego psychologa, u którego odbywa wizytę, bo każdy będzie miał nieco inny sposób pracy, więc dobrze wiedzieć dokładnie, czego się spodziewać po wizycie u tego danego specjalisty, tak aby dziecko było konkretnie przygotowane, wiedziało mniej więcej, co po czym będzie się działo, ale też warto poopowiadać nieco swoich takich wrażeń, że ja już byłem, że rozmawiałem, że czułem się dobrze, jeśli czułem się rzeczywiście dobrze, no bo jeśli się nie czułem dobrze, to raczej nie wracamy i nie zaprowadzamy tam dziecka, więc opowiadamy o tym, co było dla nas ważne i co nas zachęciło i że czujemy, że to będzie dobra osoba do rozmów również z tobą.
1: I że będzie bezpiecznie i że pani psycholog bądź pan psycholog, to bardzo miły człowiek.
2: Tak, myślę, że warto tutaj nakreślić, może niekoniecznie jakimiś takimi konkretnymi określeniami, co bardziej opisami, tak, tego, jak mi się rozmawiało, co było ciekawego w tej pani, jak opowiadała, może ma ciekawy głos, a może ma jakieś takie fajne spostrzeżenie, a może ma jakieś ciekawe pomysły, a może ma podobne zainteresowania do twoich, więc takie rzeczy przede wszystkim wychwytujemy, bo jeśli opowiemy, że jest miła i fajna, to tak naprawdę nie znaczy nic.
1: No właśnie, dlatego o to celowo zapytałam. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Do rozmowy z Ewą wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. O tej pierwszej wizycie u psychologa sobie rozmawiamy. Na koniec zostawiam to, co jest właściwie chyba najważniejsze i najistotniejsze, bo już o tym wspomniałaś, o tym wzajemnym zaufaniu. To nie jest tak, że jak trafimy do psychologa, terapeuty, to od razu poczujemy tą chemię, czujemy się dobrze i musimy z nim zostać. Co jest właśnie ważne, żeby ten cały proces terapeutyczny przebiegał prawidłowo, no i miał ten efekt, którego oczekujemy, czyli uporządkował pewne sprawy, którymi sobie nie radzimy.
2: Tak naprawdę najważniejsze jest zaufanie. A żebyśmy to zaufanie zbudowali, to musimy czuć jakąś więź z tą osobą, musimy czuć, że ona do nas po prostu przemawia, że jej wartości są nam bliskie. Często będzie to kwestia tego, że jest to osoba w zbliżonym wieku i w pewnych aspektach mniej więcej przeżywała podobne rzeczy, które my przeżywaliśmy, bo jesteśmy z podobnych roczników, tak? Więc gdzieś tam nie jest to różnica 30 lat, tylko 5, czasem 10 i to najczęściej jest taka granica, która pacjentom najbardziej odpowiada, także zwracamy uwagę na to, aby ten wiek nam odpowiadał, terapeuty, ale również zdecydowanie taki temperament, podejście, sposób wypowiadania się, to wszystko również może mieć ogromne znaczenie dla danej osoby, bo to tak naprawdę będzie tworzyło atmosferę, więc to również będzie miało tutaj ogromne znaczenie, a dodatkowo także na pewno, a może nawet przede wszystkim kwestia kompetencji i dopasowania do trudności, z którymi się zgłaszamy, bo jeśli trafimy do terapeuty od uzależnień, a my mamy trudności w związku czy z przewlekłym stresem, to szanse na to, że on rzeczywiście nam pomoże, będą po prostu niewielkie.
1: Ewa, dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
2: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
1: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
3: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
1: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS-y. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
4: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
1: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą 3 dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do mieszkańców, by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś znów pochmurno i deszczowo, a na termometrach od 14 stopni w Małopolsce, przez 15 na Śląsku, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 12. Oczywiście najważniejszą informacją dzisiejszego dnia to jest fakt zamknięcia mostu stalowego. Dziś od 17 nim nie przejedziemy w ogóle i tak będzie przez cały weekend. Więcej szczegółów za chwilę. Filip Waćkowski kłaniał się nisko. W tej godzinie powiemy też o wczorajszym zwycięstwie Anwilu Włocławek w rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Najważniejsza informacja dnia, o której będę mówił dziś dość sporo, to jest oczywiście zamknięcie mostu stalowego we Włocławku. Zamknięcie na cały weekend. To nastąpi dziś o godzinie 17. Zarówno dziś wieczorem, jak i w sobotę i niedzielę w ogóle mostem kierowcy nie przejedziemy. Most Rydza Śmigłego wróci do funkcjonowania dopiero wczesnym rankiem w poniedziałek. Od 17 most wyłączony z ruchu. Objazdem przez Tamę pojadą też autobusy linii numer 1 i 9.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Patryk Jaremierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajans Blask, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
1: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami. Sportowych emocji nie zabraknie także na zalewem wrocławskim. O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Wrocławskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Wrocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować m.in. w EA Sports FC, League of Legends i Counter Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami. Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie ma mowy, mówi Krzysztof Pilarski, zespół Nie ma mowy.
2: Ja reprezentuję zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Wrocławek w następną sobotę, czyli 26 września. O godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl.
0: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem. To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.
3: To jest Puls Wrocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu i pierwsze zwycięstwo Anwilu Włocławek. Na początek Liga Północnoeuropejska. Wczoraj w hali mistrzów starcie z holenderskim Groningen. Anwil wygrał po kolei wszystkie cztery kwarty i ostatecznie pokonał Holendrów 97-81. Od zwycięstwa rozpoczyna się nowy sezon i po czterech latach powrót do Ligi Północnoeuropejskiej. Przez te lata Anwil grał w ważniejszym pucharze, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Kolejne starcie Anwilu to już mecz polskiej ekstraklasy. 5 września w hali mistrzów zmierzymy się z Górnikiem Wałbrzych.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji. Stopy procentowe wkrótce mogą zacząć rosnąć. Nie wyklucza tego członek decydującej o tym Rady Polityki Pieniężnej. Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił cztery kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
1: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
2: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
1: Czyli przesłuchanie mężczyzny 31-latkowi grozi dożywocie. W rękach policji są już też dwaj mężczyźni podejrzewani o atak nożem w Inowrocławiu. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem w okolicach teatru. Ugodzony kilkukrotnie przez napastników nożem 41-latek zmarł. Zatrzymani to mieszkańcy Inowrocławia 34 i 38-latek. Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Papież Leon XIV przyleciał do Paryża. To pierwsza papieska wizyta we francuskiej stolicy od 18 lat. Leon XIV będzie we Francji 4 dni. W planie są m.in. odwiedziny w siedzibie UNESCO w Paryżu, czuwanie modlitewne z młodymi na Stade de France i wizyta w sanktuarium maryjnym w Lourdes. W chwili przylotu papieża na lotnisko Orly w paryskich kościołach zabiły dzwony. Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
3: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
1: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja popularnej akcji Metropolia za pół ceny. Od najbliższego poniedziałku przez tydzień do 4 października 160 restauracji, instytucji kultury, punktów usługowych oraz obiektów rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolicznych gmin obniży swoje ceny, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Krupa.
4: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum trzy swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
1: To już 9. edycja akcji.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie nad Polską sporo chmur, z których przelotnie pada deszcz, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 13:00 i ja przypomnę tę informację, będę o niej mówił dzisiaj dość sporo. Oczywiście całkowicie zamknięty będzie most stalowy. Dziś o godzinie 17:00 drogowcy zamkną most, przez cały weekend nim nie przejedziemy. Otwarcie dopiero w poniedziałek o 6:00 nad ranem.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

zawsze jest jakaś grupa zawodowa, która świętuje. Dzisiaj mamy Dzień Budowlańca. Szeroka grupa zawodowa, pozdrawiam serdecznie. Czego życzyć? No, żeby zgoda była, bo wiadomo, zgoda buduje. Ale to nie jedyne święto dziś, wrócimy sobie do kalendarza za moment. Teraz wracamy do piątkowych przebojów.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

końcówka września. 25 dzień września. Poranki i wieczory już dość chłodne, więc wyciągamy kurtki. Jaka jest najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać, gdy w kieszeni takiej kurtki znajdujemy dwie dyszki na przykład? To można powiedzieć darmowe pieniądze albo prezent od nas samych z przeszłości. Jak coś, to ja też znalazłem w kieszeni zaschniętą chusteczkę z wiosny. Ja z przeszłości to chyba nie za bardzo siebie lubię.

0: Dzisiaj do gry wraca piłkarska reprezentacja Polski. Nikt nie tęsknił. W każdym razie, trzymamy kciuki, 20:45 u siebie zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Nie dość, że jesteśmy słabi, to my jesteśmy sami, a rywali jest dwóch, no. Nie możemy zagrać tylko z Bośnią albo tylko z Hercegowiną? Przecież z dwoma nie mamy szans.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum. Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 kilometrów. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
1: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
0: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz. Zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
2: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
0: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy. W Karpicku w Wielkopolsce przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
3: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
4: A proszę powiedzieć, czy łatwo było się dostać na ten kurs?
5: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
0: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest

0: lokalnym wydarzeniem w skali kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Parasole przydadzą się dziś w całym kraju, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Jesteśmy po 14. Ja przypomnę najważniejszą chyba wiadomość dzisiejszego dnia. O 17 zostanie zamknięty most stalowy. Dzisiaj od 17 do poniedziałku do 6 rano most stalowy będzie zamknięty. Objazdem pojadą też autobusy komunikacji miejskiej MPK. Linie numer 1 i 9 będą jeździć przez tamę.

Sezon grzybowy trwa w najlepsze. I jeśli szukacie rozrywki, nawet jeśli nie chodzicie na grzyby, to polecam zajrzeć na internetowe grupki dla miłośników grzybobrania. Na przykład pani Marzena wstawia zdjęcie dwóch pełnych wiaderek, pan Marek odpisuje: ta. Przecież widać, że to nie z tego roku. Na to pani Marzena wstawia zdjęcie z datą, a pani Iwona odpowiada: ja zebrałam więcej. Nie ma się czym chwalić, a po takie jak twoje, to nawet się nie schylam. Ale to też duża różnica od świata rzeczywistego. W internecie, no, każdy wielkie zbiory. A jak spotkacie grzybiarza na żywo, to powie: tak sobie chodzę, tylko dla zdrowia. Przecież tutaj grzybów to w ogóle nie ma.

0: WPP na 101 i 4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Pandemii, Netflix.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, marszałek województwa pan Piotr Całubecki, u którego gościmy w Toruniu w Urzędzie
2: Marszałkowskim. Serdecznie witam tym razem w Toruniu,
1: panie marszałku,
2: w Urzędzie Marszałkowskim.
1: Panie marszałku, miałam zapytać oczywiście o te wszystkie włosowskie sprawy, ale zanim to nastąpi, to taką ciekawostkę w zasadzie odkryłam, że dziś nagrywamy program na 2 miesiące przed pańską dużą rocznicą 20-lecia bycia marszałkiem.
2: Boże, to tak
1: za 2 miesiące, 24 listopada minie panu 20 lat. Jak to jest? Jak to szybko zleciało, czy raczej to były długie, długie lata?
2: No, bardzo szybko. Pamiętam ten dzień sprzed 20 prawie lat. Rzeczywiście okrągła rocznica, 20 wyboru. Piękna chwila, pamiętam też i bardzo wzruszająca dla mnie osobiście, ale wielu, z którymi dotąd współpracowałem, moich bliskich, rodziny. No, a dziś z perspektywy jednak 2 dekad, no cóż, przede wszystkim widzę, jak dużo się zmieniło w tym czasie w województwie. I to nie jest bynajmniej moją zasługą. Jest to zasługa nas wszystkich. Ciężkiej pracy, zaangażowania setek samorządowców, z którymi miałem okazję współpracować. Szefów instytucji rządowych, samorządowych, ale też instytucji pozarządowych, organizacji przeróżnych, pracodawców, organizacji pracodawców i 2 milionów mieszkańców. Wspaniałych ludzi, którzy kochają miejsce, gdzie żyją, starają się, aby je zmieniać na lepsze, bardziej jeszcze przyjazne, komfortowe, dobre.
1: Panie marszałku, Włocławek to też taka duża inwestycja, która toczy się od lat i nie ma chyba trochę szczęścia. Mówię tutaj o Pałacu Kronenbergów. Wiele się tam zadziało, nie będziemy może teraz wracali, bo nie czas ku temu do historii całego tego przedsięwzięcia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście w przyszłym roku prace budowlane mają znów ruszyć, tak?
2: Dokładnie tak. Musieliśmy przeprojektować dotychczasową dokumentację budowlaną, konserwatorską. Zweryfikowaliśmy również funkcję, więc zaczynamy niemalże od nowa, ale oczywiście jesteśmy na jakimś etapie realizacji tej inwestycji. Tak, ona miała pecha. Dziś mamy umowę z bardzo dobrą firmą projektową, która przygotowuje w detalach wszystkie szczegóły i konserwatorskie, i budowlane tego projektu. I w przyszłym roku wrócą tam budowlańcy, konserwatorzy. Będzie to przepiękne miejsce. Ono jest piękne i będzie jeszcze piękniejsze i funkcjonalne. Tworzymy w tym miejscu salon muzyczny dla Kujaw. Jest to przestrzeń, która pozwoli nam na stworzenie również Muzeum Kapitału. Kronenberg jako kiedyś najbogatszy człowiek na świecie zasługuje na to, aby wykorzystać ten fenomen do pokazania w ogóle, na czym polega ekonomia, kapitał, transformacja, ten okres dwudziestolecia międzywojennego, ale również wcześniej, jak się rodził kapitalizm. Więc to jest doskonałe miejsce do przedstawienia historii jednej rodziny, jednego właściciela, który akurat w wieńcu pobudował ten piękny pałac, ale przecież był najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Więc warto o tym wspomnieć, jak to się kształtowało i jaki ma dzisiaj wpływ kapitał na rozwój, w jakich kierunkach rozwija się ekonomia globalna, krajowa, regionalna. No i aspekt muzyczny, ten warsztatowy, bo w tej części myśliwskiej chcemy stworzyć warsztaty i prawdziwe studio nagrań dla młodych ludzi, którzy, jak wiemy, edukacja muzyczna czasami nie kuleje, może to złe słowo, ale jak chyba trochę tak jest.
1: Muzyczna to niestety, takie trochę jest zawsze traktowane, bo ma słyszałem, kiedyś chyba, to się nie zmienia.
2: Tak, trochę się to zmienia, ale nie we wszystkich szkołach, zresztą nigdy nie jest za dużo edukacji, więc Pałac Kronenbergu będzie służył edukacji muzycznej. No, będą tam warsztaty, będą tam przyjeżdżać dzieci, młodzież, dorośli. Też stworzymy część hotelową, taką, która będzie służyć trochę zarabianiu na tym miejscu instytucji kultury, którą tam powołaliśmy do życia. Przecież jest to przy węźle, niedaleko węzła autostradowego, więc sądzę, że chętnie będą korzystać z tej oazy, z tego miejsca również turyści, podróżni, którzy będą chcieli przyjechać, czy to na Kujawy zatrzymać się, czy odwiedzić Włocławek. No i powołamy do życia, zaczniemy od tego miejsca. Powołamy najpierw pewnie skromną orkiestrę kameralną, kwartet, może trochę w większym składzie, na której bazie będziemy budować moje wspólne marzenie stworzenia przyszłości w samym centrum Żółocławku, Filharmonii Kujawskiej.
1: Czyli ten plan nadal jest aktualny?
2: Uważam, że Włocławek potrzebuje takiej instytucji, zasługuje na nią i powinna być to instytucja na pewno prowadzona z wiodącą rolą województwa kujawsko-pomorskiego. Tak jak prowadzimy w Bydgoszczy, w Toruniu, również w Włocławku.
3: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu tak dla formalności tylko, że moim Państwa gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM. Raz.

Wracam jeszcze do kalendarza. Wspominałem o tym, że mamy Dzień Budowlańca, ale to nie wszystko. Jest też Święto Farmaceutów. Oni budują nasze zdrowie. No i ja zawsze podziwiam. Ostatnio stoję w aptece, a pan przede mną: wie pani co, no potrzebuję taki lek. Nie pamiętam nazwy, ale ma zielone opakowanie i zaczyna się na K. Po czym pani farmaceutka z kamienną miną wyciąga czerwone opakowanie i podaje lek nazywający się na Z. Kiedyś farmaceuci mieli zdolność do rozczytywania pisma ręcznego lekarzy, teraz recepty już elektroniczne, ale jakieś supermoce pozostały.

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To po głosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
2: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
3: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
2: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
1: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
4: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
1: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie do 16, na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce. W całym kraju możliwy przelotny deszcz i pochmurno.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To już po 15, no i przypomnę chyba najważniejszą informację dzisiejszego dnia. Most Stalowy będzie zamknięty od godziny 17. Mostem w ogóle nie przejedziemy i tak będzie przez cały weekend, aż do poniedziałku do godziny 6 nad ranem. Mnóstwo informacji z naszego regionu, z Włocławka i okolic, pojawi się jeszcze w tej godzinie o 15.30.

0: Dzisiaj pewna grupa zawodowa świętuje, o tym już wspominałem. Dzisiaj mamy Dzień Budowlańca. Najlepszego, dobrej kasy, umowy i tak dalej, ale budowlańcom można pozazdrościć. Wiele osób może być w przyszłości zastąpionych przez sztuczną inteligencję, ale AI pustaka nie położy. No i żadna sztuczna inteligencja nie zapyta: panie, a kto panu wcześniej to tak spi...
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trzecie liceum ogólnokształcące dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie oraz remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trzecie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa, mówi Aneta Jaworska, dyrektor Trzeciego Liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. Wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie, mówi Anna Matlęga, absolwentka LMK.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe, świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu, mówi Filip Gołębiewski.

0: Kowalski, prezes zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu.
1: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów.
0: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
2: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinę. Osoby z Włocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Włocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym. Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, słuchajcie, to już jest ten czas. Końcówka września. Wieczory, poranki, noce przede wszystkim chłodne. Przed chwilą jeszcze plaża, a teraz nadszedł ten moment, jak coś, można już wystawiać zupę na balkon. No i nagle nasza lodówka staje się o kilka metrów kwadratowych większa.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur. Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
2: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Sterlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysł Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
1: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
4: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
1: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę. Wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Popołudnie pochmurne z przelotnym deszczem w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Za niecałą godzinę zamknięty zostanie most stalowy, most imienia Edwarda Rydza-Śmigłego. I tak będzie przez cały weekend. Nie przejedziemy po prostu mostem stalowym w centrum Włocławka. Do poniedziałku do 6 nad ranem objazdem będą też jeździć autobusy komunikacji miejskiej 1 i 9 przez Tamę. Za niecałą godzinę od 17 most zostanie zamknięty.

Dzisiaj mamy Dzień Budowlańca. O tym już wspominałem, wróćmy więc do tematu. Kiedyś narzekałem na terminy do lekarzy specjalistów, teraz już nie. Po tym, jak dowiedziałem się, jakie są terminy do majstrów z wykończeniówki, no. Wychodzi, że szybciej doczekam się kardiologa na NFZ, niż ekipy do położenia płytek w łazience. A i zarobki, jak u lekarzy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie oraz most zostanie na weekend całkowicie zamknięty. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
2: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym

0: wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym. Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Słuchacie Pulsu Wrocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: Towarzyszymy wam w pracy chociażby, ale będziemy mówić o tematach niezwiązanych z pracą, wręcz przeciwnie, chociaż zależy jaką. Alkohol będzie droższy. Od nowego roku, od 1 stycznia ma zdrożeć alkohol, o tym debatują i rozmawiają politycy, zwłaszcza zdrożeje ten w małych buteleczkach. Małpki, mówiąc krótko. Nie no, wiecie co, dzisiaj do gry wraca piłkarska reprezentacja Polski i zamiast jakichś słów otuchy, to taki cios w stronę PZPN-u.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie w niedzielę głosowanie. Miriam Lipińska, Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
1: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
3: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
1: Do tonowania nastrojów wzywa też Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Niewybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim został całkowicie zamknięty dla ruchu. Niewybuch, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu i w Małopolsce, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: No i stało się, jesteśmy po 17:00, most stalowy zamknięty zielonym mostem. Mostem w centrum Włocławka nie przejedziemy aż do poniedziałku do godziny 6:00 nad ranem. Przez cały weekend trzeba będzie poruszać się objazdem. Objazdem jeżdżą też autobusy komunikacji miejskiej 1 i 9. To do poniedziałku. Oj, to nie będzie łatwy weekend na drogach.

Dzisiaj, o czym już wspominałem, jest Dzień Budowlańca. No i sprawdziłem, ile osób w Polsce pracuje w branży? 1 400 000. No nieźle. Do tego odpowiadają za około 10% PKB. Oficjalnie, bo są jeszcze rzeczy, że nie no panie, z rachunkiem to będzie drożej. 1 400 000 ludzi z budowlanki. Znając stawki, to teraz już wiem, skąd tyle Mercedesów na ulicach.

0: ostatnie.
1: Dzisiaj pierwszy z serii czterech spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski. Zmierzymy się z Bośnią i Hercegowiną, ale inny jest problem. Pierwsze zgrupowanie od ćwierć wieku, pierwsze w XXI wieku, kiedy mamy kłopoty z obstawą bramki. Zwykle też był w sumie kłopot, tylko że sami mocni, a teraz wręcz przeciwnie. A przecież zawsze mówiliśmy, że bramkarzy to akurat mamy mocarnych. Czyli co, nie ma już rzeczy pewnych w polskiej piłce, to co będzie kolejne? Abstynencja w PZPN-ie?

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

Kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście weekend już trwa. Moi drodzy, ja przypomnę, że most stalowy jest zamknięty. Mostem w centrum Włocławka nie przejedziemy aż do poniedziałku do 6:00 nad ranem. Objazdem przez Tamę jeżdżą też autobusy komunikacji miejskiej 1 i 9. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. Dwunastolatek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
2: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
1: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Dwunastolatek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
3: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
1: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
4: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka w odpowiedzi. Nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
1: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda ma być znacznie przyjemniejsza niż dziś. Będzie sprzyjać spacerom. W większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie. Najcieplej na ziemi lubuskiej, termometry pokażą tu 21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Ivrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Nasza piłkarska kadra zagra dziś pierwszy z 6 meczów, które czekają ją jesienią z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Innego wyniku niż zwycięstwo Polski nie wyobraża sobie były reprezentant Polski Artur Pichniarek.
7: Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 5-krotnie, 4 zwycięstwa, 1 remis. wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach mnie, nie jest to zespół lepszy od nas. I mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom.
6: Mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina zacznie się o godzinie 20:45. Maja Chwalińska zagra w półfinale turnieju w Singapurze. Polska tenisistka do czołowej czwórki awansowała po tym, jak pokonała w dwóch setach triumfatorkę turnieju sprzed roku, Belgijkę Elise Mertens. Chwalińska wraca do wysokiej formy, jaką prezentowała w wielkoszlemowym Roland Garros. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
8: Porównania do paryskich kortów nie są przypadkowe, bo w meczu z Belgijką Mertens część kibiców mogła mieć déjà vu. Panie wcześniej spotkały się właśnie na French Open, a Chwalińska jakby stosowała taktykę z tamtego meczu. Gdy do tego doszły błędy Belgijki, Polka spokojnie mogła prowadzić przez cały mecz. W drugim secie Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Spotkanie co prawda dokończyła, ale tak jak w Paryżu, znów w meczu z Polką udało się jej ugrać raptem 4 gemy. Tym razem skończyło się na 2-6-2.
6: A w półfinale Chwalińska zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez, która pokonała w ćwierćfinale Mirę Andrijewą.
9: Dobry wieczór wszystkim. No i mamy to. Można głośno powiedzieć piątek. No, nie wiem jak wam, ale mi ten tydzień strasznie szybko minął. Ale to chyba dobrze. Jakie macie plany na ten weekend? Dajcie znać na naszym radiowym mesie. A ja zapraszam na dobrą zabawę przy wieczornej muzyce i ciekawostkach. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Wocławek.

0: nasz wieczór. Zacznijmy od tego, że 29 września we Wrocławku odbędzie się bezpłatne spotkanie dla dorosłych w szkole Greenwich. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej akcji Dni Uczenia się Dorosłych, która udowadnia, że na rozwój nigdy nie jest za późno. Uczestnicy wezmą udział w specjalnym English Challenge, by bezstresowo sprawdzić swój poziom i przełamać barierę w mówieniu. Kameralne spotkanie przy ulicy Reja 4 rusza o 18, a liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona.
1: Po polsku.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trzecie liceum ogólnokształcące dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie oraz remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trzecie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa, mówi Aneta Jaworska, dyrektor trzeciego liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. Wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie, mówi Anna Matlęga, absolwentka LMK.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe, świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu. Mówi Filip Gołębiewski, prezes zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
5: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Włocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Włocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym. Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku, jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
0: To jest Puls Włocławka.

Madonna i Charlie XCX poszły razem na imprezę po godzinach i postanowiły pouczyć nas, jak się kiedyś imprezowało. Królowa popu wspomina zamierzchłe lata 80., a Charlie wraca do czasów, gdy jako nastolatka grała w Londynie. Wszystko to wydane idealnie dwa dni przed galą, gdzie 60-letnia gwiazda znów zamierza skraść show. Zobaczymy więc, czy odmłodzona wersja klubowej nostalgii przekona dzisiejszych imprezowiczów do wyjścia na parkiet.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
3: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
4: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi, również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
3: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
1: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
5: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z protrumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
1: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i, jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu. A więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
8: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
9: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
8: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
9: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
8: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
10: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
8: Ale jak zapewnią na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski. On i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi.
7: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. Tymczasem tenisistki Czech zostały pierwszymi finalistkami drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Najpierw Karolina Muchowa wygrała z Jessicą Buzas-Maneiro 7-5-6-4. Później zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, czyli Linda Noskowa, pokonała Kristinę Buxę 7-6-6-2. Finałowe rywalki Czeszek wyłoni sobotni półfinał Ukraina kontra Włochy.
11: Jest kilka minut po godzinie 19:00. Piątkowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Zapraszam dalej na najlepsze utwory. Zostańcie z nami.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

50 lat temu Larry Mullen powiesił kartkę na szkolnej tablicy, a dziś Bono wciąż chce ratować cały świat. U2 wydają nową płytę, na której połączyli siły z legendą syntezatorów Brianem Eno i DJ-em Martinem Garrixem. Na dokładkę dostajemy duet z Dolly Parton oraz dwuminutowy wyskok dojrzałych panów w stronę surfpunka. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że tym razem nikt nie wgra nam tego albumu z ukrycia prosto do telefonu.

Cudowne żelki i kapsułki na wszystko. Doda po raz kolejny ląduje na sądowych Wakandach. Śledczy uznali, że wokalistka mocno przesadziła, robiąc ze zwykłych suplementów leki na tarczyce. Piosenkarka idzie w zaparte, ale za radosną twórczość na platformie grozi jej nawet 1 000 000 złotych grzywny. Przekonamy się w listopadzie, czy przed sędzią również zaserwuje nam widowisko, z jakiego słynie od lat.

0: Zamiast słuchać nowej piosenki Harrisona, John Lennon wolał zatańczyć w studio ze swoją żoną Yoko Ono. George napisał utwór o ludzkim egocentryzmie, doskonale obserwując to, co działo się między kolegami z bandu. Numer trwał początkowo minutę i pół, dopóki producent nie postanowił po prostu powtórzyć kilku zwrotek. Wygląda na to, że wielka filozofia i wyzwolenie z ego powstały w atmosferze całkowitej zespołowej olewki.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podaje wynik półfinału Polska-Słowenia 3-0. Wszystkie schrony i miejsca ukrycia będą wyraźnie oznaczone. Eksperci spodziewają się, że niedługo wzrosną stopy procentowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. Przed chwilą wygrali w Mediolanie półfinał ze Słowenią 3-0. Pierwsze dwa sety w miarę wyrównane do 23, ale trzeci to już pełna dominacja Polaków. Wygrali do 18. Finał jutro wieczorem o 21. Naszym rywalem będzie albo Francja, mistrz olimpijski, albo Finlandia, która sensacyjnie wyeliminowała po drodze Włochów. Drugi półfinał dziś wieczorem. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle to będzie symbol schronów i miejsc doraźnego ukrycia. Do końca roku wszystkie takie miejsca będą oznaczone, a według Straży Pożarnej to 85 tysięcy miejsc. Symbol jest nieprzypadkowy, to znak obrony cywilnej. Szymon Kępka.
2: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić drogę od pojawienia się zagrożenia do znalezienia bezpieczniejszego miejsca. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
2: Obowiązek oznakowania będzie spoczywał na właścicielach albo zarządcach nieruchomości, w których znajdują się punkty schronienia.
1: Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć, to przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
4: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
5: Podnieść stopy
4: procentowe? Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
1: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już zauważalnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane połowy Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie radzić z taką rzeczywistością, mówi specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
6: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie PESEL-u i zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no jest niestety, ale na sprzedaż.
1: Kontrole urzędu mają się odbywać jeszcze przed końcem roku. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
7: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
1: Dzisiejszy mecz z Bośnią i Hercegowiną o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońce pokaże się jutro w większej części kraju, tylko na północnym wschodzie utrzyma się więcej chmur i może jeszcze trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem czasem umiarkowany, czyli nieco silniejszy. Temperatura 15 stopni na Podhalu i na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, a najcieplej na zachodzie 21.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na antenie. Zostańcie z nami.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

Pora odkurzyć berety i przygotować się na potężną dawkę paryskiego szyku serwowaną prosto z Warszawy. Na jednej scenie spotkają się chór armii francuskiej, tancerki Cancana i francuska wersja hitu Wodeckiego. Robert Górski z Patrycją Kazadi dopilnują, żebyśmy poczuli się bardziej światowo niż na francuskiej Rivierze. Jeśli brakowało wam w życiu akordeonu, piór i nostalgicznych występów, no to ekipa ma dla was gotowy zestaw.

0: Wszyscy pamiętają premierę Nevermind, Nirwany, a tymczasem tego samego dnia Bryan Adams postanowił po raz tysięczny zaśpiewać o miłości. Razem z producentem stworzyli tkliwą balladę w 45 minut, po czym terroryzowali nią radia przez 16 tygodni z rzędu. Pytanie dziennikarza, czy muzyk nie ma już dosyć własnego hitu, skończyło się krótkim podsumowaniem, że to po prostu głupie pytanie. Więc jeżeli chcecie usłyszeć ten nieśmiertelny wyciskacz łez na żywo, szykujcie się na grudniowy koncert w Gliwicach.
1: Radio Wrocławek po polsku.

ponad 20 lat czekania i wreszcie jest. Łódzkie zoo doczekało się narodzin dwóch małych kotków, ale nie takich zwykłych. Lwy Shiba i Loki postanowili w końcu wziąć się do roboty i powiększyć swoją azjatycką rodzinę. Całe miasto świętuje, dyrekcja płacze ze wzruszenia, a maluchy spokojnie szykują się na pierwsze kłucie i szczepienia. Miejmy nadzieję, że młody samiec nie weźmie przykładu ze swojego imiennika Lokiego i nie rozniesie wybiegu.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę cisza wyborcza. Kraków wybiera prezydenta miasta. Paliwa trzymają się poniżej kolejnej bariery, ale pewnie ceny wzrosną. Powiemy też o pierwszej od dawna wizycie papieża w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatnie godziny kampanii i ostatnia próba przekonania niezdecydowanych po wczorajszych spotkaniach w blasku czołowych polityków. Dziś kandydaci wracają przede wszystkim do mieszkańców. Grafiki mają napięte niemal co do godziny. Kraków wybiera za chwilę swojego prezydenta miasta. Katarzyna Młynarczyk.
2: Spotkania, konferencje, rozmowy na ulicach i ostatnie apele o głosy. Do północy kandydaci wykorzystują każdą chwilę kampanii. I właśnie w tej końcówce Michał Drewnicki przekonuje, że polityczne wsparcie z Warszawy nie jest tym, czego potrzebuje kandydat, który sam ma coś do powiedzenia.
3: Skoro kandydat nie ma nic do powiedzenia, no to muszą mówić za niego inny. Za mną, szanowni państwo, stoją czyny, doświadczenie 12 lat pracy w Radzie Miasta Krakowa i stoją konkretne decyzje.
2: Jednych kandydatów wspierali liderzy ich politycznych środowisk, inni jak Łukasz Gibała. Do końca podkreślają swoją niezależność i brak partyjnej przynależności, ale też związane z tym trudności.
4: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, który tutaj dwukrotnie przejeżdżał. Ma poparcie wielkiej machiny partyjnej. Mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
2: O północy zacznie się cisza wyborcza, a głosowanie już w niedzielę.
1: Jednego grosza brakuje do 8 zł za benzynę i jednego grosza do 9 zł za diesla. Takie są teraz przeciętne ceny paliw w Polsce. Ale przyszły tydzień nie przyniesie nam dobrych informacji, bo dziewiątka za olej napędowy to już całkiem realna przyszłość.
5: Niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
1: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i mszę na placu Concorde.
6: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
1: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. W Pomorskiem na drodze ekspresowej S7 zakończyły się utrudnienia na drodze po wykryciu niewybuchu w rejonie węzła Gdańsk-Południe. To był najprawdopodobniej pocisk z czasów II wojny światowej. Od wtorku dzieci poniżej 12 roku życia będą mogły szczepić się na nową szczepionkę przeciw COVID-19. Preparat będzie dostępny bezpłatnie w przychodniach POZ, bez konieczności posiadania e-skierowania. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zapisy prowadzą bezpośrednio przychodnie. Szczepienia są szczególnie zalecane dzieciom cierpiącym na choroby przewlekłe, m.in. cukrzycę i choroby układu oddechowego i otyłość. Na Śnieżce pojawiają się nowe rośliny, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były tam spotykane. To jeden ze skutków ocieplenia klimatu, które naukowcy obserwują na najwyższym szczycie Karkonoszy. W tym roku padły tam dwa rekordy temperatury, najwyższe od ponad 140 lat pomiarów. Meteorolodzy podkreślają, że Śnieżka staje się coraz cieplejsza, a zmiany w przyrodzie są już wyraźnie widoczne.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplejszym regionem kraju będzie jutro ziemia lubuska z temperaturą do 21 stopni. W centrum około 18, a najchłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie około 15. Deszczu niewiele, całkiem przyjemnie, w wielu miejscach nie zabraknie słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu, a więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
9: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
10: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
9: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
10: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
9: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
11: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
9: Ale jak zapewniał na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski, on i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi.
8: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. Tymczasem tenisistki Czech zostały pierwszymi finalistkami drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Najpierw Karolina Muchowa wygrała z Jessicą Buzas-Maneiro 7-5-6-4. Później zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, czyli Linda Noskowa, pokonała Kristinę Buxę 7-6-6-2. Finałowe rywalki Czeszek wyłoni sobotni półfinał Ukraina kontra Włochy.
12: Jest kilka minut po godzinie 21. To już ostatnia prosta naszego wspólnego piątkowego wieczoru. Imprezowy klimat czuć w powietrzu, także zostańcie z nami na najlepsze hity na antenie.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

100 lat zajęło naukowcom zorientowanie się, że nieloty na końcu świata to nie jest jeden i ten sam ptak. Wszystkie wyglądają identycznie. Czarny grzbiet, biały brzuch, ale podobno nieznacznie inaczej kwitną. Badacze musieli przeanalizować całe genomy, żeby odkryć to, co same pingwiny wiedziały od kilkuset tysięcy lat. Sukces ogłoszony, nazwa nadana. No tylko szkoda, że przez te zmiany klimatu ptaki zaraz nie będą miały gdzie żyć.

Słońce zgasło, a jedyne o czym wszyscy marzymy to zakopać się pod kocem i obudzić dopiero w maju. Melatonina buzuje w naszych żyłach, robiąc nas chodzące, rozdrażnione i wiecznie śpiące zombie. Zamiast jednak zapadać w sen zimowy, musimy łykać garść witamin i udawać na spacerze, że wcale nie marzniemy. Więc pijcie wodę, odłóżcie telefony przed snem i spróbujcie przetrwać ten jesienny dramat bez ciągłego narzekania.

I mamy to, zbliża się powoli 22, więc na mnie już czas. Czas na zasłużone weekendowanie. Życzę wam oczywiście udanej zabawy i dobrej nocy. Dzięki, że ze mną byliście. Patryk Jaremierski, do usłyszenia już jutro. A to jest Radio Kujawy. A to jest Radio Wocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nauczyciele upominają się o powiązanie zarobków ze średnią pensją. Prokuratura na razie nie jest w stanie postawić zarzutu zabójcy z Jarosławia. Polscy siatkarze nie zawiedli, pewnie awansowali do finału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. W Sejmie w zamrażarce jest projekt ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Premier obiecał przyspieszenie prac nad tym. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że związkowcy zwrócą się do posłów z wyjaśnieniem, dlaczego Sejm nie pracuje nad ustawą.
2: Mamy pełne prawo domagać i żądać od dzisiejszej koalicji jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja z punktu widzenia realizacji tej inicjatywy, ale jednocześnie wzięcie odpowiedzialności, politycznej odpowiedzialności za to.
1: Sławomir Broniarz dodaje, że jeżeli rządzący nie spełnią obietnicy, to stracą głosy wielu nauczycieli w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za zabójstwo w opactwie w Jarosławiu. Biegli, którzy przebadali napastnika, twierdzą, że wykazuje on silne objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
3: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, brak logicznego kontaktu.
1: Ihor M. zabił wczoraj księdza w opactwie, a kilka osób ranił. Jutro ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego będą mogli jutro nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia z powietrza. W tych województwach w blisko 300 miejscach specjaliści ze Straży Pożarnej poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
4: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Jak je rozróżniać, jak je odczytywać i jak reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
4: Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
4: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
1: Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć w internecie na stronach rządowych gov.pl, a niebawem trafi też do aplikacji mObywatel. To jedna z największych operacji przeciw piratom somalijskim. Lokalne siły bezpieczeństwa uwolniły tankowiec porwany w sierpniu. Cała załoga jest wolna, jeden pirat zginął, kilku zostało rannych, a kilkunastu piratów trafiło w ręce służb. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Wygrali dziś pewnie ze Słowenią 3-0 w setach, 2-23 i 1-18. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, a mecz o złoto jutro o 21:00.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami dość spokojna jesienna sobota. Rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów, ale potem pogoda się poprawi niemal w całej Polsce. Sporo słońca, a więcej chmur utrzyma się tylko na północnym wschodzie Polski. A temperatura od 15 do 21, najcieplej na zachodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren, ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

Dzień sierpnia rozstawia się.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie

co zakończysz, to wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć, to

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog i psychopedia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ewa, dziś o pomocy psychologa dla dziecka na początku roku szkolnego. Wydarzać się mogą różne rzeczy niepokojące. Dziecko jest smutne, rozdrażnione, zmiana szkoły, zmiana otoczenia i tak dalej. No i rodzice w panice mówią, ojej, coś się dzieje, trzeba pędzić po poradę do specjalisty. Czy to dobry pomysł?
2: Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co rzeczywiście się dzieje. Czy to jest tak, że dziecko po prostu jeszcze jest w takim etapie adaptacyjnym, jest mu ciężko, bo wakacje były fajne, a szkoła już nie do końca mi odpowiada. Ale może się też okazać, że to nie tyle kwestia adaptacji, co rzeczywistych, takich przedłużonych już trudności, które być może tliły się też przez poprzednie lata, ale wakacje to nieco wyciszyły, a teraz wróciliśmy i na nowo wszystko odżywa. Także na pewno musimy obserwować to, co dziecko nam przede wszystkim przekazuje i badać też grunt nie tylko u dziecka, ale również właśnie w szkole, od nauczycieli, być może czasami od rodziców, dzieci, z którymi nasze dziecko się po prostu kologuje, tak aby mieć jak najwięcej takich informacji o tym, jak rzeczywiście funkcjonuje w tej szkole, jak ono się czuje, czy to jest tak, że kiedy przychodzi do domu, na przykład jest po prostu zmęczone i dlatego te trudności gdzieś wychodzą na wierzch, a jednak w trakcie szkoły jest wszystko w porządku, czy też jednak niekoniecznie i rzeczywiście tutaj wydarza się coś trudniejszego, może są to jakieś trudności z relacjami, które już wymagają bardzo intensywnej i szybkiej reakcji, bo być może dziecko podlega jakimś nieprzyjemnym oddziaływaniom grup całych, czy też jednostek i to na pewno będzie sygnałem do pilnej interwencji.
1: No właśnie, ale ta obserwacja, o której mówiłaś, zebranie informacji z różnych źródeł wymaga trochę czasu i myślę, że podsumowując, taki pierwszy tydzień, w którym się coś dzieje, to nie jest sygnał, że powinniśmy natychmiast szybko biec i szukać specjalisty. Do tej obserwacji potrzeba trochę czasu.
2: Potrzeba trochę czasu, ale też potrzeba naszego czasu z dzieckiem, żeby rzeczywiście też dać mu taki sygnał, że jesteśmy otwarci na jego trudności i chcemy pomóc mu je rozwiązać, a nie gdzieś tam oddajemy ten problem dalej i po prostu idź do psychologa, przegadaj to, ja zapłacę i będzie wszystko w porządku, bo to tak naprawdę może się okazać dla dziecka dodatkową trudnością, jeśli na przykład chodzi tak naprawdę o nas i o to, że tego czasu po prostu jest za mało. A tego dowiemy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tego czasu zaczniemy spędzać więcej i zaczniemy więcej z dzieckiem rozmawiać. Także najpierw stawiamy na to, aby samemu rozeznać się w sytuacji, spędzić nieco więcej czasu i wykorzystać wszelkie możliwości dotarcia do trudności. Dopiero kiedy czujemy, że jednak nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić, wtedy kierujemy się do specjalisty.
1: Powiedz, Ewa, jak powinna wyglądać, czego mogą spodziewać się rodzice, no bo uznajemy, że jest to dziecko do 12 roku życia, tak, trafia do psychologa, po takim pierwszym spotkaniu z psychologiem.
2: Czego mogą się spodziewać rodzice?
1: I dzieci, jak taka wizyta powinna wyglądać?
2: Przede wszystkim na pewno rodzic musi nastawić się na to, że pierwsza wizyta nie odbywa się z dzieckiem, co czasami jest zaskakujące dla rodzica, a jest to niezwykle istotne, dlatego że jeżeli my chcemy poznać sytuację dziecka, to najpierw potrzebujemy zebrać kompletny wywiad od rodzica. Nie tylko o tym, co dzieje się tu i teraz, ale też o tym, jaka jest ogólna historia rodzinna. Czy dziecko kiedykolwiek na coś chorowało, czy miało w przeszłości różne inne trudności, o których być może samo dziecko nie będzie chciało nam opowiedzieć, a jednocześnie będzie to dla nas bardzo ważna baza, na której będziemy potem
1: Czy młodsze dziecko, ta informacja od rodzica ważniejsza, prawda?
2: Tak, zdecydowanie, chociaż tak naprawdę preferujemy jako psycholodzy najczęściej to, żeby ta pierwsza wizyta odbyła się z samym rodzicem, no minimum do 15-16 roku życia. To jest taka granica, gdzie rzeczywiście potrzebujemy dużo jeszcze tych informacji od rodzica, ale im młodsze dziecko, tym więcej też tak naprawdę tej pracy jest z rodzicem, a nie z dzieckiem, co też może być zaskakujące, ponieważ rodzice często przychodzą i mówią, że chcą, żeby już psycholog teraz spotkał się z dzieckiem, bo on musi zobaczyć, co tam się dzieje, a okazuje się, że tak naprawdę pierwsze, co jest do zaopiekowania, to jest właśnie kwestia tego, co dzieje się u rodzica i z czym być może wychowawczo też sobie nie radzi. Oczywiście później dojdzie do tej wizyty z dzieckiem, bo też chcemy je poznać i zobaczyć, jak ono funkcjonuje, ale bardzo często jest tak, że w pierwszej kolejności musimy zaopiekować tego rodzica, który też być może jest po prostu już w kompletnej rozsypce i nie wie, co ma robić.
1: Czy zdarza się tak, że do tej wizyty dziecka albo do terapii z dzieckiem już nie dochodzi, bo się okazuje, że tę terapię przechodzą rodzice i to rozwiązuje problem rodzicom, otwierają się oczy, nie w dziecku problem, a trochę w nas?
2: Powiedziałabym, że raczej zawsze jest to takie idealistyczne założenie, chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast to zdarza się bardzo, bardzo rzadko i w mojej wieloletniej karierze jako psycholog myślę, że mogłabym na palcach jednej ręki policzyć takie sytuacje, kiedy rzeczywiście rodzic zrozumiał, że jednak ta trudność tkwi gdzieś w nim i po prostu zaczął działać w tym obszarze. Raczej jednak tym tak zwanym pacjentem delegowanym jest właśnie dziecko, które, na którym mamy się skoncentrować. Często też jest takie przekonanie, że psycholog naprawi dziecko, tak, jako taki zużyty, popsuty przedmiot, który zostanie wstawiony do warsztatu i my poprzykręcamy kilka śrubek i będzie w porządku. A często, kiedy rodzic słyszy, że jednak tutaj jest potrzebna praca nie tylko dziecka, a wręcz przede wszystkim rodzica albo całego systemu rodzinnego, to okazuje się zaskakujące i często też niezbyt chętnie przyjmowane. Także warto też nastawić się na to, że jeżeli już idziemy korzystać z takiej pomocy, to jednak może nie być tak, jak wyglądają nasze oczekiwania i musimy w pełni zaufać.
1: Zmierzyć się z prawdą,
2: ale też zaufać w pełni terapeucie, do którego poszliśmy oczywiście, jeżeli czujemy, że możemy mu zaufać.
1: Powiedziałaś, że ta pierwsza wizyta to była ważna informacja, to jest wizyta rodzica, nie dziecka. Niemniej jednak za jakiś czas po tych spotkaniach z rodzicami dziecko trafia do psychologa i jako rodzic, jak my powinniśmy przygotować dziecko do takiego spotkania z psychologiem? To będzie jakby obcy człowiek, zupełnie nowa sytuacja.
2: Na pewno nie straszymy dziecka i nie opowiadamy, co ten psycholog będzie ci robił, tak? Bo najczęściej dla dziecka psycholog to brzmi jak lekarz i on będzie mnie badał, na pewno zrobi jakieś zastrzyki albo inne nieprzyjemne rzeczy. No i generalnie ja się z tym nie godzę i nie chcę w ogóle nigdzie iść. Także podstawą jest to, aby opowiedzieć, jak taka wizyta może wyglądać. I tutaj dobrze, żeby rodzic też zapytał o to wcześniej właśnie tego psychologa, u którego odbywa wizytę, bo każdy będzie miał nieco inny sposób pracy, więc dobrze wiedzieć dokładnie, czego się spodziewać po wizycie u tego danego specjalisty, tak aby dziecko było konkretnie przygotowane, wiedziało mniej więcej, co po czym będzie się działo, ale też warto poopowiadać nieco swoich takich wrażeń, że ja już byłem, że rozmawiałem, że czułem się dobrze, jeśli czułem się rzeczywiście dobrze, no bo jeśli się nie czułem dobrze, to raczej nie wracamy i nie zaprowadzamy tam dziecka, więc opowiadamy o tym, co było dla nas ważne i co nas zachęciło i że czujemy, że to będzie dobra osoba do rozmów również z tobą.
1: I że będzie bezpiecznie i że pani psycholog bądź pan psycholog to bardzo miły człowiek.
2: Tak, myślę, że warto tutaj nakreślić, może niekoniecznie jakimiś takimi konkretnymi określeniami, no, co tak bardziej pytam. Opisami, tak, tego jak mi się rozmawiało, co było ciekawego w tej pani, jak opowiadała, może ma ciekawy głos, a może ma jakieś takie fajne spostrzeżenie, a może ma jakieś ciekawe pomysły, a może ma podobne zainteresowania do twoich, więc takie rzeczy przede wszystkim wychwytujemy, bo jeśli opowiemy, że jest miła i fajna, to tak naprawdę nie znaczy nic.
1: No właśnie, dlatego o to celowo zapytałam, na koniec zostawiłam to, co jest właściwie chyba najważniejsze i najistotniejsze, bo już o tym wspomniałaś, o tym wzajemnym zaufaniu. To nie jest tak, że jak trafimy do psychologa, terapeuty, to od razu poczujemy tą chemię, czujemy się dobrze i musimy z nim zostać. Co jest właśnie ważne, żeby ten cały proces terapeutyczny przebiegał prawidłowo, no i miał ten efekt, którego oczekujemy, czyli uporządkował pewne sprawy, z którymi sobie nie radzimy.
2: Tak naprawdę najważniejsze jest zaufanie. A żebyśmy to zaufanie zbudowali, to musimy czuć jakąś więź z tą osobą, musimy czuć, że ona do nas po prostu przemawia, że jej wartości są nam bliskie. Często będzie to kwestia tego, że jest to osoba w zbliżonym wieku i w pewnych aspektach mniej więcej przeżywała podobne rzeczy, które my przeżywaliśmy, bo jesteśmy z podobnych roczników, tak, więc gdzieś tam nie jest to różnica 30 lat, tylko 5, czasem 10 i to najczęściej jest taka granica, która pacjentom najbardziej odpowiada, także zwracamy uwagę na to, aby ten wiek nam odpowiadał, terapeuty, ale również zdecydowanie taki temperament, podejście, sposób wypowiadania się, to wszystko również może mieć ogromne znaczenie dla danej osoby, bo to tak naprawdę będzie tworzyło atmosferę, a więc to również będzie miało tutaj ogromne znaczenie, a dodatkowo także na pewno, a może nawet przede wszystkim kwestia kompetencji i dopasowania do trudności, z którymi się zgłaszamy, bo jeśli trafimy do terapeuty od uzależnień, a my mamy trudności w związku czy z przewlekłym stresem, to szanse na to, że on rzeczywiście nam pomoże, będą po prostu niewielkie.
1: Ewa, dziękuję ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę państwa, Ewa Witkowska, Malinowska, psycholog, była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był dzień na 101 i 4.